że się przejdę. Znowu to zrobiłem. Sam siebie przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu

Jeden dzień, żeby wydać parę stów. Cienki lód, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem.

wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr, jest mróz, co szczęki mężczyzny z marmurza. Jest taki mróz. Nie jesteś dla mnie tymianek ni róża, ani też czuła pod miesiącem chwila. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz.

0: to? Giętki to dający się giąć. Giętki to łatwo poddający się zewnętrznym wpływom, umiejący się przystosować w zależności od okoliczności. Nie pierwszy przypadkowy rym w naszej dzisiejszej audycji. Giętki to również sprawnie działający, sprawnie myślący. Giętki może być drut, giętka może być deska, gałązka, gałąź, giętka, łodyga, giętka rośliny jakiejś, giętkie włókna, giętki jak trzcina, długi i giętki. Ktoś może mieć giętki grzbiet, dosłownie i w przenośni, ale o tym już za chwilę, podobnie jak kręgosłup. Giętkie ciało ktoś śmiało wygina. Giętkie ma ręce, giętkie stopy, a czasami ktoś giętki jest w języku i potrafi tym językiem powiedzieć naprawdę wiele i tak, żeby było do słuchu. Giętko, giętkość, i przechodzimy do właściwego słowa dnia. Giętkość pochodzi oczywiście od tego giętkiego, troszeczkę wygięła to słowo. Giętkość nart jest warunkiem ich mniejszej lub większej przydatności. Prawda czy fałsz? Prawda. Ptaki, pingwiny, bardzo je cenimy. Na falach i w falach pingwin nie ma równych pośród ptaków. Tam dopiero rozwija cały swój talent, niesłychaną giętkość i zręczność ruchów, nie do uwierzenia, chyżych, pewnych i celnych. O drzewach długie gałęzie grabu z trzcinową giętkością kładą się na sąsiednie drzewa. O polityce było jak najbardziej wnuczka polityka. Cytat z literatury polskiej, Mieczysław Jastrun. Nie miał on, książę Władysław, giętkości dyplomatycznej ojca i tej słodyczy w ustach, która zjednywała księciu Adamowi stronników. Albo tak, o Ksenofoncie, cytat, jako stylista stoi bardzo wysoko, prawie tak wysoko jak Maksym Rylski. Pod jego piórem mowa attycka po raz pierwszy nabrała poczucia swej przyrodzonej lekkości i giętkości. Rzewuski pisał w pamiętnikach o pewnym jegomościu, że nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Giętki to nie zawsze o pozytywnych postaciach. Czasem ktoś taki giętki to ktoś cokolwiek fałszywy i obłudny. Stara się zyskać popularność i uznanie wśród innych dzięki swojej pewnej elastyczności. Skąd to słowo się wzięło? Giętki pochodzi z języka prasłowiańskiego, od czasownika gąti. I tak, od początku chodziło właśnie o to zginanie, wyginanie i tym podobne. Giętki to dający się łatwo zginać. Pokrewne jest to słowo takim, pokrewne synonimicznie jest to słowo właśnie takim słowem jak elastyczny, plastyczny i jeszcze kilka. Giętki w literaturze polskiej, no cóż, pierwsza liga to Juliusz Słowacki. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa.
1: Прекрасно, прекрасна, прекрасну цитату ти вибрав, Марчине. А я ще звернула увагу, що гєнткий язик, коли ми говоримо польською мовою, це можемо ми говорити і в прямому значенні, тобто гнучкий язик, так, котрий там і скручується в трубочки, і різні фігури можна робити цим язиком. Натомість в переносному значенні гєнткий язик – це, власне, як гнучка мова. Перекладаємо в українській, такої можливості ми не маємо.
0: Максим Рильський переложив, зрештою, цей фрагмент словацького, але переклад прочитаємо вам іншим разом.
1: А тепер послухаємо «Танок на Майдані Конго, зроби мені хіп-хоп». Це пісня із 98-го року, а ми вибрали її тому, що, однак, реп і читання репу, воно вимагає такої гнучкості і язика, і мови.

0: Купи мені.
1: Wielu sprzętów można użyć skomplikowanej techniki, ale nic tak nie robi hip-hop jak giętki język. To właśnie on wykonuje najważniejszą część roboty o języku, o tym jak pracuje, do czego możemy go wykorzystywać. Dzisiaj rozmawiamy w codziennej audycji pół na pół. Czasami stawiamy przed naszym językiem prawdziwe wyzwania.

najzwyczajniej przyjdź do mnie. Jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz cię dotknąć.

0: природи, стократ помножити її щедроту, взялись геологи і агрономи. Я би дуже хотіла, щоб оце от скорити сили матері природи, щоб це залишилося, власне, у словнику з 61-го року цей вислів. Мати земля – це теж мати, Божа мати, весільна мати теж буває. Весільна мати – це якась така особлива роль під час весілля.
1: Так, то є роль матки під час весела.
0: В цьому теж значенні можемо сказати всмоктати щось з молоком матері. Є вигуки «Крий мати» або «Не дай мати Божа», так? Коли ми виражаємо свої застереження чи побоювання «Мати Божа», вигук, який виражає здивування, захоплення або ще переляк. І друге значення дуже близьке до першого. Самиця стосовно своїх малят, поти ягнята, скажуть «по». Поки матір бачуть, або з гончара. Дуже гарний приклад. Обсмалене лоша, пирхаючи, вискочило з полум'я і стало злякано озираючись. Загледівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло на них, шукаючи матері. Ось такі значення вказує нам 11-томний словник української мови під редакцією професора Білодіда. І це мати-іменник. Натомість мати – це теж і омонімічна може бути пара, тому що мати – це теж є дієслово, яке перекладаємо польським «меч». Але цим ми поки що не цікавимося.
1: Ні, інтересує нас мама, мамуся. Matka. Według słownika języka polskiego PWN w znaczeniu drugim, matka to samica zwierząt, która ma potomstwo. W znaczeniu trzecim, matka to inaczej przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Na przykład matka współczesnych komputerów to liczydło. W znaczeniu czwartym, matka to źródło czegoś. Matka to po piąte roślina przeznaczona na rozsadę. Matka na wysokim, doskonale punktowanym miejscu szóstym to zakonnica, która pełni wyższe funkcje w jakimś zakonie. W znaczeniu siódmym, również wysoko punktowanym, matka w grach zespołowych to najważniejszy z graczy lub nawet kierownik albo kierowniczka drużyny.
0: No, w sім'ї, na przykład, tak? Najważniejszy gravec to mama.
1: Tak, jeżeli rozpatrywać rodzinę jako zespół występujący na arenie sportowej, tak, rzeczywiście niektórzy starają się mieć tak liczne potomstwo, żeby przynajmniej wystarczyło na drużynę do koszykówki, a niektórzy mierzą wyżej i chcieliby mieć całą drużynę piłkarską, czyli bramkarz i 10 zawodników z pola. Wówczas możemy sobie imaginować taką drużynę z matką pełniącą funkcję kapitanki tego zespołu. Zajrzyjmy na chwilę do świata naszych braci mniejszych owadów. U niektórych owadów, jak wiemy, matka to samica zdolna do rozrodu. W znaczeniu dziewiątym jest to znaczenie potoczne. Niektórzy faceci zwykli mówić matka poufale o własnej żonie, czyli matce własnych dzieci. Albo mówią matka na każdą starszą kobietę, nie wszystkim się to podoba. A w znaczeniu pierwszym, które niczego nie wyjaśnia, niczego nie wyczerpuje, matka to oczywiście kobieta, która urodziła dziecko i zwykle w świecie ludzi i innych zwierząt to dziecko wychowuje. Łączliwość matki w języku polskim jest nieskończona. Potencjał metaforyczny, frazeologiczny tego słowa jest niezmierzony i niewyczerpany. Matka ukochana, matka wzorowa, matka troskliwa, matka oddana, dobra, matka samotna, matka adopcyjna, matka rodzona, matka biologiczna, młoda matka. Matka zapracowana, matka chłopca, dziewczynki, męża, żony, panna, młodego, panny młodej, czyli taka matka, która pełni funkcję matki na weselu, matka trojga, czworga, pięciorga, sześciorga dzieci. Kochać matkę, odwiedzać matkę, zostać matką, po matce odziedziczyć albo obchodzić dzień matki.

0: tym przypadku potrzeba okazała się matką po prostu wybornego, fantastycznego wynalazku, jakim jest ta wersja znanej ukraińskiej pieśni.
1: У виконанні The Impressions Jazz Quintet. І це цьогорічна інтерпретація цієї знаної пісні. А перед нами наступна пісня. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: I w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy przed mikrofonami pracują dla Was Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, wyżej wymienieni, rozpoczynają właśnie muzyczną lekcję.
1: Muzyczny urok ukraińskiej. Taka u nas z Marcinem domowleność. Jednego tygodnia my prowadzimy muzyczny urok języka polskiego, a drugiego muzyczną lekcję ukraińskiej mowy.
0: Dla tych, którzy z różnych powodów dołączyli być może do nas dopiero dziś, dopiero teraz, zaintrygowani, zaniepokojeni tym, że jednocześnie, no albo na przemian mówimy tutaj w dwóch językach, spieszymy z krótkim, lakonicznym wyjaśnianiem, o co w ogóle chodzi z tymi całymi muzycznymi lekcjami.
1: Отже, muzyczni уроки, tak, tak, тут все як на уроці. Тобто є вправи, є вивчення нових слів, їх значень, потім коротка перевірка засвоєного матеріалу. Але від звичайного уроку, як у школі, наш відрізняється одним дуже суттєвим і дуже важливим елементом.
0: Nie ma stresu. A nie, nie to. Chodzi o to, że nowych słówek uczymy się na przykładzie jednej wybranej piosenki. Na muzycznych lekcjach polskiego zapraszamy do wysłuchania i przełożenia tekstu polskiej piosenki. Na ukraińskich lekcjach uczymy się słówek ukraińskich. Wybieramy jedną piosenkę z tekstem. Piosenka albo tekst nam się z Janą podoba i dlatego wybieramy, słuchamy tej piosenki wspólnie, razem z Wami, Wy do nas piszecie, a potem tłumaczymy wers po wersie, słowo po słowie, w trudzie i w znoju. Nie, w trudzie i w znoju skreślić. Z przyjemnością to robimy.
1: А урок завершується перевіркою знань, тобто ми слухаємо пісню вдруге з уже засвоєним текстом і ми віримо, та що там віримо? На власному досвіді ми переконалися, що пісні і музика – це найкоротший шлях, щоб закохатися в якусь мову, а ми з Марчином закохані у польську та українську і намагаємося з вами зробити те саме, тобто закохати вас у мову.
0: Pełne zatem zanurzenie. Dzisiaj zaproponujemy Wam piosenkę o mamie. Dlaczego? Dlatego, że 26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Okazja jest zatem świetna. Wybraliśmy

mi spada na twarz. Kolejny tydzień, nie widzę słońca, woda jest w nas. Nie ma już gruntu, nowy świat, chyba zapomniał o nas czas. Nie ma już dobra, nie ma już zła, słuchamy fal.

mieście pada bez przerwy, nie mogę zasnąć. Woda jest wszędzie, ciemny błękit, gdzie

tęsknoty, czas wybryków i psoty, czas kieliszka wódki, gdy dzień był za krótki. Burze były jasne, uśmiechy niezgasłe, smutki.

0: це я не реклама, тому що банку я не вказала.
1: Угу, rzeczywiście. I co będziemy robić dalej? Porozmawiamy jeszcze o języku giętkim, prędkim, wyginającym się, zginającym się. Czy będziemy wyginać naszą ramówkę, czy też będziemy się jej trzymać?
0: Будемо триматися нашої сітки мовлення, але, звісно, про мову гнучку, яка є, власне, часом, як у Максима Рильського, граничною гнучкою, радо поговорю.
1: Więc co teraz?
0: Можливо, подивимося, що підказує словник польської мови.
1: Гєнтки. Які то? Гєнтки то дający ще гьонч. Giętki to łatwo poddający się zewnętrznym wpływom, umiejący się przystosować w zależności od okoliczności. Nie pierwszy przypadkowy rym w naszej dzisiejszej audycji. Giętki to również sprawnie działający, sprawnie myślący. Giętki może być drut giętka, może być deska, gałązka, gałąź giętka, łodyga giętka rośliny jakiejś, giętkie włókna. Giętki jak trzcina, długi i giętki. Ktoś może mieć giętki grzbiet, dosłownie i w przenośni, ale o tym już za chwilę, podobnie jak kręgosłup. Giętkie ciało ktoś śmiało wygina. Giętkie ma ręce, giętkie stopy, a czasami ktoś giętki jest w języku i potrafi tym językiem powiedzieć naprawdę wiele i tak, żeby było do słuchu. Giętko, giętkość i przechodzimy do właściwego słowa dnia. Giętkość pochodzi oczywiście od tego giętkiego, troszeczkę wygięła to słowo. Giętkość nart jest warunkiem ich mniejszej lub większej przydatności. Prawda czy fałsz? Prawda. Ptaki, pingwiny, bardzo je cenimy. Na falach i w falach pingwin nie ma równych pośród ptaków. Tam dopiero rozwija cały swój talent, niesłychaną giętkość i zręczność ruchów, nie do uwierzenia, chyżych, pewnych i celnych. O drzewach długie gałęzie grabu z trzcinową giętkością kładą się na sąsiednie drzewa. O polityce było jak najbardziej gnuczka polityka. Cytat z literatury polskiej, Mieczysław Jastrun. Nie miał on, książę Władysław, giętkości dyplomatycznej ojca i tej słodyczy w ustach, która zjednywała księciu Adamowi stronników. Albo tak, o ksenofoncie, cytat, jako stylista stoi bardzo wysoko, prawie tak wysoko jak Maksym Rylski. Pod jego piórem mowa attycka po raz pierwszy nabrała poczucia swej przyrodzonej lekkości i giętkości. Żewuski pisał w pamiętnikach o pewnym jegomościu, że nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Giętki to nie zawsze o pozytywnych postaciach. Czasem ktoś taki giętki to ktoś cokolwiek fałszywy i obłudny stara się zyskać popularność i uznanie wśród innych dzięki swojej pewnej elastyczności. Skąd to słowo się wzięło? Giętki pochodzi z języka prasłowiańskiego, od czasownika gąti. I tak, od początku chodziło właśnie o to zginanie, wyginanie i tym podobne. Giętki to dający się łatwo zginać. Pokrewne jest to słowo takim, pokrewne synonimicznie jest to słowo właśnie takim słowem jak elastyczny, plastyczny i jeszcze kilka. Giętki w literaturze polskiej, no cóż, pierwsza liga to Juliusz Słowacki. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun, jasny, prędki, a czasem smutny jako pieśń stepowa, a czasem jako skarga nimfy miętki, a czasem piękny jak aniołów mowa.
0: Прекрасно, прекрасну цитату ти вибрав, Марчине. А я ще звернула увагу, що гєнткий язик, коли ми говоримо польською мовою, це можемо ми говорити і в прямому значенні, тобто гнучкий язик, так, котрий там і скручується в трубочки, і різні фігури можна робити цим язиком. Натомість в переносному значенні гєнткий язик – це, власне, як гнучка мова. Перекладаємо в український, такої можливості ми не маємо.
1: Maksym Rylski przełożył zresztą ten fragment słowackiego, ale

0: zrobimy nic.
1: Wielu sprzętów można użyć skomplikowanej techniki, ale nic tak nie robi hip-hop jak giętki język. To właśnie on wykonuje najważniejszą część roboty o języku, o tym jak pracuje, do czego możemy go wykorzystywać. Dzisiaj rozmawiamy w codziennej audycji pół na pół. Czasami stawiamy przed naszym językiem prawdziwe wyzwania.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg co

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.